0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Immer dann, wenn dir der Kragen platzt, wünsche ich dir tiefes Durchatmen. Immer dann, wenn du gerade aufgeben willst, wünsche ich dir Kraft zum nächsten Schritt. Immer dann, wenn du dich von Gott und der Welt verlassen fühlst, wünsche ich dir eine unverhoffte Begegnung, ein Klingeln an der Haustür. Immer dann, wenn Gott für dich weit weg scheint, wünsche ich dir seine spürbare Nähe.
2: Und jetzt auf Polnisch. Zawsze, kiedy ktoś wyprowadzi cię z równowagi, życzę ci, byś mógł głęboko odetchnąć. Zawsze, kiedy właśnie chcesz się poddać, życzę ci siły, byś zrobił następny krok. Zawsze, kiedy czujesz się opuszczony przez Boga i świat, życzę ci nieoczekiwanego spotkania, dzwonka u drzwi.